O tak. Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór. Jakżeż ja się niezmiernie cieszę, że właśnie zaczęła się nasza godzina, czyli godzina 19, jest trzeci piątek miesiąca. Mamy 18 września dokładnie, tak nam wypadł właśnie ten trzeci piątek. Spotykamy się w cyklicznej audycji Danuta, w której właśnie dajemy nuty. I dzisiaj tak się złoży, że głównie te nuty będziemy dawali, ponieważ ostatnich kilka audycji było mocno zajętych tematami z rozmówcami, byli goście. Także pora przyszła na formę luźną, muzyczną. Dziś pozostaje do Państwa kontaktu, jeżeli ktoś ma ochotę coś powiedzieć, kogoś pozdrowić, wygłosić coś przez antenę. Zapraszam na moje social media, można coś napisać. Dziś będziemy sobie tak delikatnie odbijali piłeczkę muzycznie, ponieważ też część utworów, dokładnie 5, została wybrana przez Państwa. Właśnie przez ostatni tydzień, a niemalże 2 na moim fanpage'u udostępniałem takie zestawienia po 2 płyty do wyboru, z czego z 10 płyt naturalnie wybraliśmy 5, a tak naprawdę to Państwo wybrali. No i te utwory sobie zaprezentujemy, myślę, zaraz po 4 polonijnym sprawdzianie językowym Pollingua, który klasycznie otwiera niemalże audycję Danuta już, to znaczy klasycznie, no 4 raz, ale wchodzi w nawyk. Mam nadzieję, że Państwo są gotowi. Jeżeli nie, to przypominam, że należy się zaopatrzyć w długopis i kartkę. I to w zasadzie wszystko, w co należy się wyposażyć. Następnie napisać tekst, który zostanie podyktowany przez antenę. Nastąpi to, myślę, tak do 15 minut, czyli 15 po 19. No i następnie zrobić zdjęcie temu tekstowi, jeżeli chcą Państwo brać udział w grze o nagrody, ponieważ mamy tym razem grę planszową oraz książkę. Także standardowo zestaw upominków, naklejek, gadżetów od radia i od grupy Podróże Małe i Duże. Więc jest o co toczyć bój. A właśnie, może ja przytoczę tak w ogóle, co dokładnie. Książka, proszę Państwa, Opowieść o nadziei autorstwa Heather Morris, a gra planszowa, o której wspomniałem, jest to polska Lux Torpeda, bardzo energiczna i szybka gra rodzinna, planszowa oczywiście, więc takie oto nagrody w dzisiejszym konkursie. Ale jak już padło, na samym początku przywitała nas Lena Grant. I tak się składa, że to właśnie Lena Grant będzie lektorem nadchodzącego, czyli dzisiejszego dyktanda. I tak jak ładnie nam otworzyła zapowiedzią, tak również też bardzo ładnie i przepięknie otworzy nam swoim autorskim utworem. Lena Grant, Tylko ty.

Szanowni Państwo, jakżeż mnie to cieszy. Dopiero pierwszy utwór, a już trzy osoby napisały, że takie granie może być całe dwie godziny, że naprawdę świetny utwór. Cieszę się, tym bardziej, że Lenę usłyszymy jeszcze co najmniej dwa, jak nie trzy razy podczas dzisiejszej audycji, w punkcie właśnie tym głównym, czyli jako lektorkę czwartego polinijnego sprawdzianu Polingua, który za około 10 minut przed nami. Myślę, że jeszcze sobie dwa utwory zaprezentujemy. Tutaj taka fajna klamra mi się spina. Lenę Grant, której właśnie utworu posłuchaliśmy, poznałem dokładnie w tym studio, w którym się znajduję, ponieważ udało się ją zaprosić wraz z Renatą Masztalesz. Robiliśmy wtedy wspólnie z Leną audycję, gdzie zaśpiewała nam w studio na żywo. A kolejną artystkę, którą Państwu zaprezentuję, poznałem w studiu numer 1. Radia Darmstadt, czyli dwa studia obok. I to jest Aga Maj. Na koncert Agi Maj zaprosił mnie Elik Plichta, nasz serdeczny kolega redakcyjny. I właśnie tam Aga pięknie nam zagrała kilka ładnych utworów. Cała audycja była z Agą. I w tej chwili przed Państwem utwór Cleaning Up.

0: I tak oto wybrzmiała nam Aga Maj. Aga, pozdrawiam serdecznie i dziękuję za muzykę, jaką nam dajesz. Szanowni, mam nadzieję, że kartki już są przygotowane, długopisy rozgrzane, atrament rozrobiony, czy jak to się mówi? Tak się rozszczepuje długopis, żeby on pisał, bo tutaj trzeba być od razu w pogotowiu. No i mam nadzieję, że mają Państwo namiar na nasze wydarzenie, ponieważ tam należy przysyłać zdjęcia tych prac. Mamy nadzieję, że będzie ich jak najwięcej. Zrobimy jeszcze jedną stawkę muzyczną, tak aby faktycznie zacząć dyktando czwarte już 15 minut mniej więcej po godzinie 19, więc zostawiam Państwa z jednym jeszcze utworem i bezpośrednio po nim zaczynamy pisać dyktando, następnie robimy fotkę i wysyłamy na wydarzenie, aby brać udział w konkursie, aby brać udział we zmaganiach o nagrodę naszą, czyli książkę, zestaw naklejek upominków od radia, od podróży małych i dużych i grę planszową, jak już wspominałem. Także proszę Państwa, przed nami Renata Przemyk, ale nie sama, bo z grupą Pudelsi. Tango, spiżowy ratler, a następnie czwarty polonijny sprawdzian językowy Polingua.
1: Mogę zagrać parę razy.

0: to szkielet pogański.
1: Dzień dobry, nazywam się Małgorzata Nowak i zapraszam do czwartego polonijnego sprawdzianu językowego Szkoły Polingua. Przygotowałam dla Państwa krótkie dyktando i ciekawostkę. Dzisiejsze dyktando to tekst literacki. Ciekawostką jest, co to za utwór i kto go wykonuje. W tej edycji dyktando nie jest zbyt trudne, dlatego prawdopodobnie rozwiązanie ciekawostki zadecyduje o zwycięstwie. Dzisiejszym gościem jest Lena Grant, artystka o polskich korzeniach, urodzona i wychowana w Niemczech. W momencie, gdy jej kariera nabiera rozpędu, zdecydowała się wrócić do swoich korzeni i rozpocząć śpiewanie w języku polskim. Dziś koncertuje w całej Polsce, zachwycając publiczność własnymi interpretacjami ponadczasowych przebojów. W jej repertuarze usłyszymy utwory takich gwiazd jak Edyta Geppert czy Violetta Villas. A dziś specjalnie dla nas w Radio Darmstadt przeczyta dyktando. Proszę przygotować kartki i coś do pisania. Proszę Państwa, Lena Grant.
2: Na początku przeczytam cały tekst. Dla Ciebie umiem dziś świat zatrzymać w biegu, zapalić róże na martwym białym śniegu. Dla Ciebie będę zawsze śpiewać o miłości, o mej miłości zrodzonej z ognia. Posłuchaj słów tych, tęsknota je stworzyła. Tęsknota nocą tak mówić mnie uczyła. Dlatego nigdy nie zapomnisz mojej twarzy. Po złotych włosów moich cień poznałeś sam. Teraz przeczytamy tekst fragmentami. Dla Ciebie umiem dziś świat zatrzymać w biegu. Zapalić różę na martwym białym śniegu. Dla Ciebie będę zawsze śpiewać o miłości. O mej miłości zrodzonej z ognia. Posłuchaj słów tych, tęsknota je stworzyła. Tęsknota nocą tak mówić mnie uczyła. Dlatego nigdy nie zapomnisz mojej twarzy, bo złotych włosów moich cień poznałeś zrobić sam. I jeszcze raz przeczytam cały tekst. Dla Ciebie umiem dziś świat zatrzymać w biegu, zapalić różę na martwym białym śniegu. Dla Ciebie będę zawsze śpiewać o miłości, o mej miłości zrodzonej z ognia. Posłuchaj słów tych, tęsknota je stworzyła. Tęsknota nocą tak mówić mnie uczyła. Dlatego nigdy nie zapomnisz mojej twarzy, bo złotych włosów moich cień poznałeś sam. Czytała Lena Grant.
1: Na stronie wydarzenia właśnie został opublikowany tekst dyktanda. Proszę o sprawdzenie tekstu i przysłanie rozwiązania z zaznaczonymi błędami. Zdjęcie z napisanym odręcznie dyktandem publikujemy w poście. W ciągu pół godziny zostanie wyłoniony zwycięzca.
3: I tak oto kończy się czwarty polonijny sprawdzian językowy Polingua. Mam nadzieję,

czas, żeby sobie Państwo napisali, sprawdzili i spokojnie, spokojnie wysłali rozwiązania do wydarzenia, bo bardzo chcę też skupić Państwa uwagę na tym, co sami wybraliście, więc jeszcze nie rozpoczynam tej listy 5 utworów, czy też 5 artystów wybranych przez Państwa. Przełamiemy sobie to Ewą Farną w sposób bardzo luźny, czyli utworem Luz.

Szanowni Państwo, dostałem już dwie informacje od dwóch osób, że było deczko za szybko i ktoś tam nie zdążył w tekście, ale tak jak przed chwilą Ewa Farna zaśpiewała, wrzucamy na luz, tutaj nikt nikogo nie będzie bił i ocen złych wystawiał. Co mamy, to wysyłamy, zapraszamy jak najbardziej. Ja widzę, że do tej pory chyba przyszły dwa albo jedno rozwiązanie widzę, tylko tu troszeczkę nie wiem, czy jestem w tempie powiadomień facebookowych. Tak, póki co u mnie jest jedno i to jest pani Marzena, która ostatnio wygrała u nas. Także szanowni, musicie przysyłać, żeby znowu pani Marzena nie zgarnęła wszystkich radiowych nagród. Czekamy na rozwiązania, naprawdę przysyłajcie to, co się udało. Bawimy się tym, idziemy do przodu. A tym

tymczasem, zrobimy sobie ten blok, o którym już mówiłem. Czyli blok, który ja nazwałem tak roboczo i chyba tak zostanie, robimy Danutę. Polegało to na tym, że na przestrzeni ostatnich 2 tygodni publikowałem na swojej stronie takie propozycje płytowe, były to zawsze pary i liczyłem na Państwa głosy i się doliczyłem i się doczekałem, udało się. Mam wybranych 5 utworów. Pierwszym zestawieniem, pierwszą moją propozycją do wyboru była to Kaja z płytą Zebra i była to Edyta Bartosiewicz z płytą Dziś są moje urodziny. No i tutaj mieliśmy jednogłośny wynik. Wszyscy opowiedzieli się po stronie płyty Edyty Bartosiewicz. Także ja pozostawiam sobie oczywiście możliwość wyboru utworu, który zagramy. Ja przyznam, że się długo wahałem. Mam płytę w odtwarzaczu. Już 3-krotnie zmieniłem utwór, który chciałem zaprezentować. Stanęło na utworze numer 8. Ja nie wiem, czy ja muszę tytuł podawać, bo to jest potężny utwór i uważam, że każdy go zna. Jeżeli ktoś zna, to proszę napisać, a jeżeli ktoś nie zna, to jeszcze bardziej proszę napisać. Słuchamy Edytki.

No i troszeczkę nam się ruszyło. Widzę, że przychodzą kolejne prace. Świetnie, bo obawiam się, że zostaniemy bez rozwiązań. Na szczęście tak nie będzie. Proszę Państwa, numer dwa z listy Robimy Danutę, czyli z tej akcji, która trwała na fanpage'u i można było zagłosować na płytę, którą powinienem zabrać do studia. Zestawienie numer dwa był to Krzysztof Zalewski i Igor Walaszek. Zalewskiego płytę zaproponowałem z głowy, a Igora Walaszka płytę Igo. No i tutaj siłą jednego głosu zwyciężył Igor i ja tutaj sam przyznaję, że miałbym duży problem, żeby wybrać, bo obu panów bardzo lubię prezentować w swoich audycjach, dlatego to na was spoczywał właśnie ten obowiązek albo zaszczyt wybrania artysty do tej prezentacji. Przed państwem Igor Walaszek Igo i tutaj nie będziemy kombinować zbyt dużo. Gramy pierwszy numer, jaki jest na płycie, czyli utwór pod tytułem Helena.

0: Drugi utwór z listy wybranej przez Państwa. Przez Państwa. Oczywiście przez Państwa. Za nami. Za nami. Troszeczkę mi głos siadł, ale to się zdarza. Trzeba się rozćwiczyć. Proszę Państwa, numer 3 z zestawienia robimy Danutę. To była jedyna propozycja zagraniczna. Musiała się taka oczywiście znaleźć. Tutaj troszeczkę się zdziwiłem, bo zestawiłem takie dwie propozycje jak grupa The Fugees, czyli Rowling Hill z kolegami, i Erykę Badu. I Fugees to była płyta The Score, a płyta Eryki Badu to Baduizm. I tutaj zdecydowanie większość Państwa opowiedziała się za Eryką Badu. No i na mnie spoczywa ta przyjemność wybrania utworu, który zaprezentuję. I będzie to utwór z płyty o numerze 3, Apple Tree, przed Państwem Eryka Badu.
1: I'd like to dedicate this to all the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, that food you eat? No.

Już za chwileczkę podamy wyniki dzisiejszego czwartego polonijnego dyktanda. Ja też dostałem od czterech osób z Polski informację, że były przerwy podczas słuchania samej lektorki, czyli Leny Grant, i kilka osób bardzo chciało, ale no nie udało się napisać, także jakiś tutaj problem techniczny nam też wystąpił. Mamy zwycięstwo. Zwycięzczynią została znowu, ponownie, po raz drugi, pani Marzena Zarembecka, która ostatnio wygrała też trzecie dyktando, więc kreuje nam się tutaj naprawdę potężna mistrzyni języka polskiego na uchodźstwie i znawczyni muzyki także, bo znakomicie odgadła, czyj utwór był, a utwór był oczywiście Violetty Villas, i ten utwór dziś też wybrzmi na antenie, oczywiście w wykonaniu Leny Grant w całości, bo utwór był cytowany chyba trzy ostatnie akapity były w dyktandzie, także zaraz po naszej liście wybranej przez słuchaczy zagramy sobie Lenę ponownie. Czwarty z pięciu wyborów państwa był pomiędzy dwoma dużymi polskimi grupami. Pierwsza propozycja był to skład T-Love z płytą Primitive. Drugi skład to grupa Hey z płytą Fire. No i tutaj do zera. Hej do zera, po prostu. Wszyscy się opowiedzieli za grupą Hej. No i tu mamy takie dwa potężne utwory, które zna bodaj każdy. Moja i twoja nadzieja, tak pierwszy, który przychodzi na myśl z tego albumu. To jest naprawdę potężny utwór. I taki też był w planie, ale plan się zmienił i będzie to równie znany utwór pod tytułem Teksański. Grupa Hej przed państwem.

I tak właśnie brzmiał czwarty utwór wybrany przez słuchaczy, a także zakończone czwarte dyktando polonijne, także ładnie nam się to składa. I ostatni wybór przed nami, ostatni wybór słuchaczy. Zestawienie było znowu z dwóch dużych polskich ekip zespołów muzycznych, troszeczkę młodszych od tych dwóch poprzednich i takich, bym powiedział, bardziej alternatywnych w wielu wymiarach. Była to grupa Wonky One i grupa Laocze. Od grupy Wonky One propozycja płytowa to Armanda, a Laocze płyta Gospel. No i tutaj zdecydowanie Wonky One na prowadzeniu. Tutaj nie mogłem po prostu wybrać inaczej. To jest numer 8 i koniec. To jest numer 8 i utwór Jammin'.

Ależ niespodzianka. No, miała być grupa Łąki Łana, była Grażyna Łobaszewska. Zadecydował o tym w dużym mierze przypadek i delikatnie spocony palec redaktora. Także teraz właśnie przed Państwem ostatni z wyborów słuchaczy, czyli grupa Łąki Łan w utworze Dżemin na 100%.

4, dokładnie tyle minut pozostało do godziny 20, w której to rozpoczniemy drugą godzinę audycji Danuta naturalnie. No i jeszcze dziś, tak jak obiecałem, co najmniej raz usłyszymy Lenę Grant przewspaniałą, a tym razem usłyszymy ją już w tym wykonaniu oczywiście, o który nam chodziło w naszym konkursie, bo w konkursie, przepraszam, konkursie, w naszym dyktandzie, bo Lena przeczytała oczywiście wspaniały tekst utworu, który sama wykonuje. Zagramy go troszeczkę później, ponieważ naprawdę troszeczkę trwa ten utwór, a nie chcemy nic urywać. Za chwilę przełamanie godzinowe, więc zostawimy sobie na tą równą 20 Lenę. W pocałunku ognia, oczywiście, bo takie było rozwiązanie autorstwa Violetty Villas i wykonania jej. Ja gwarantuję Państwu, że to wykonanie, które usłyszymy, będzie Leny Grant, bo w to ludzie nadal w wielu przypadkach nie wierzą, ale to chwilę po godzinie 20, czyli już za niespełna 3 minuty, a przed nami jeszcze włożymy sobie taką bardzo pozytywną lawinę od niejakiego Staszka z Gór.

0: Muzykant.
1: Jacur Muzykant, Jacek Sabok. Podsumowując pierwszą godzinę audycji, odbyło się czwarty polonijny sprawdzian językowy Polingua. Drugi raz wygrała ta sama pani Marzena Zarembecka. Serdecznie gratulujemy, nagrody wyślemy. Zagraliśmy też 5 utworów z bloku tak zwanego Robimy Danutę, czyli z naszych wspólnych wyborów, z moich propozycji i państwa wyborów. Ta część już za nami, a teraz otwieramy drugą godzinę z kolejnymi oczywiście propozycjami muzycznymi, bo to jest nasz przewodni motyw da nuty, bo ona bardzo często daje rozmowy i powinna się wtedy właśnie dagadana nazywać i dagadane też chyba zagramy sobie dzisiaj, a dzisiaj naprawdę daje nuty, mało gadki, dużo dźwięków. Jak już na samym początku wybrzmiało i podczas dyktanda wybrzmiało, to cudo, to ten cudowny głos, anielski, złoty, niesamowity w wielu oktawach, czyli głos Leny Grant. Tak samo otworzymy sobie tą drugą godzinę właśnie tym utworem, z którego pochodził tekst dzisiejszego sprawdzianu. Przed państwem Lena Grant w utworze Pocałunek Ognia.

tak oto druga propozycja w wykonaniu Lenny Grant za nami. Fantastyczny wokal, prawda? Mam nadzieję, że wszystkim się podobało. Co mi się podoba, a rzadko ostatnio bywało w audycjach, to grupa Manam. Nie wiem, jak mogłem takie fopa popełnić, ale to jeden z moich sztandarowych polskich składów muzycznych, także dzisiaj zabrałem również Manam. Przed Państwem nocny patrol.

Czy ktoś z Państwa wybiera się może jutro na godzinę 19 do Frankfurtu? Podejrzewam, że sporo osób wybiera się, ponieważ w klubie Batch Cup o godzinie 19 właśnie jutro koncert Kasi Kowalskiej. Ja z tej okazji przygotowałem utwór w wykonaniu Kasi Kowalskiej, ale nie będzie to jej utwór. Kompozycja pochodzi z repertuaru i z płyty grupy Lady Punk. Płyta nosiła tytuł Lady Punk i Goście, gdzie właśnie utwory tej oto znanej ekipy wykonywali inni artyści. No i Kasia Kowalska pojawiła się tam w dwóch utworach, w jednym gościnnie, a drugi zaśpiewała sam. I są to Zamki na Piasku. Zapraszam jutro na koncert.

Jutrzejszy koncert z pewnością nie będzie zamkiem na piasku. Oj, włączyłem się jeszcze w ostatnim akordzie gitarowym. Zdarza się. Jutrzejszy koncert na pewno nie będzie zamkiem na piasku, nie będzie widmem, będzie prawdziwym wydarzeniem. Wiem, że wybierają się tam członkowie naszej redakcji i zachodzi takie prawdopodobieństwo. Nie chcę zdradzać szczegółów ani niczego konkretnego obiecywać, ale zachodzi takie prawdopodobieństwo, że dowiemy się czegoś więcej o Kasi i od Kasi, także słuchajcie Państwo czujnie polskich audycji w Radio Darmstadt. Należy i trzeba po prostu. Tak to podsumuję. Idziemy dalej w nasze motywy muzyczne. Dzisiaj dużo dźwięków, mało gadania. Kolejna propozycja w kolejce nazywa się Chłopcy Kontrabasia. Hej, zagraj muzyczko. Tak prosto i pięknie. Jeżeli chodzi o tytuł.

Jutrzejszy koncert Kasi Kowalskiej we Frankfurcie wcale nie jest jedynym polonijnym wydarzeniem tego dnia w tym mieście, ponieważ od samego rana, od godziny 8.45 do 19.00, czyli dokładnie do tej godziny, kiedy zaczyna się koncert w klubie Beczkap, w Salbau przy Niederstrasse 107 odbywa się konferencja, kongres Zdrowa Polonia, Ciało, Umysł, Oddech. To wydarzenie stworzone dla osób, które chcą świadomie zadbać o swoje ciało, emocje i jakość życia. W atmosferze uważności i otwartości porozmawiamy o zdrowiu, oddechu, psychice i codziennych wyborach, które realnie wpływają na nasze samopoczucie. Także, szanowni, najpierw można iść sobie od rana popracować nad sobą, właśnie nad psychiką, nad zdrowiem, nad oddechem, nad ogólną formą, a później iść z tego skorzystać od 19 na koncercie. Zatem jutro można powiedzieć, że Frankfurt jest nasz, a przed nami nasza śląska Daria, właśnie ze Śląska.

Mam dla Państwa ważną informację prosto z Chicago. Otóż z Chicago, z Centrum Kopernika, z Taste of Polonia Festival 2026. Serdeczne pozdrowienia wszystkim słuchaczom Radia Darmstadt, audycji Danuta.

naturalnie jak najbardziej, przesyła sama Lena Grant. Właśnie się do mnie w przerwie odezwała, jest z nami, podsłuchuje, pozdrawia serdecznie Państwa. Także dzisiaj Lena niemalże zagościła w studio, była w wielu wydaniach, zapowiadała audycję, prowadziła dyktando, wykonywała dwa utwory i jeszcze przesłała takie miłe pozdrowienia aż z Chicago. No i fantastycznie, dziękujemy Leno, pozdrawiamy i mamy nadzieję, że świetnie poszedł Ci występ w hali Copernicus. Mamy ogromną nadzieję, że było wspaniale, bo to jesteś postacią no nieprawdopodobną. Niemcy, Polska, Stany Zjednoczone, Anglia, to już jest kolejny kraj, w którym ty się rozbijasz po scenach i robisz to fantastycznie. Niesamowite umiejętności wokalne. Cieszymy się, że mamy takie postaci pośród lokalnej Polonii, jakby nie było. A motyw muzyczny nasz przechodzi w klimat nieco bardziej taki bujany. Że tak powiem, muzyka reggae. Formacja Tabu. Pozdrawiam serdecznie panów z okolic Włodzisławia Śląskiego. Świetne imprezy robicie. Najcieplejsze miejsce na ziemi chyba festiwal, tak? Ten w Włodzisławiu, który organizujecie. Fajna rzecz. Czy najpozytywniejsze miejsce na ziemi. Pozdrawiam serdecznie i gramy Wojnę Domową.

Już była wspominana Daga Dana, czyli była zapowiadana ta Daga Dana. No i nie może być inaczej niż tak, że teraz zagramy utwór inaczej.

0: na dwa. To naturalnie propozycja grupy Sisters, czyli sióstr Przybysz z kolegami z zespołu. No i tutaj w kuluarach, na grupach i w różnych clickbaitowych artykułach regularnie pojawiają się informacje o tym, że grupa Sisters wraca na rynek, wraca z płytą, wraca koncertować. No i tutaj Państwu przytoczę taką prawdę bezpośrednią od członków zespołu, a nie to, co gdzieś można na stronach wyczytać. Grupa Sisters pojawia się na koncertach, występuje okazjonalnie, ale żaden z członków grupy nie podaje oficjalnie informacji, jakoby były prowadzone jakiekolwiek prace nad wskrzeszeniem grupy albo powrotem do nagrywania. Także jeżeli widzicie przy kolejnym występie, że Sisters ma wrócić, to wróćcie na stronę Sisters i sprawdźcie, czy to prawda. Aktualnie nie ma takiej informacji. Czekamy. Możliwe, że jeszcze ten skład wróci z czymś nowym, świeżym i ciekawym. A przed nami jeszcze 17 minut audycji. No, szybko nam ten czas zleciał. Jeszcze kilka utworów przed nami. Następna w kolejce to moja ukochana Zagi, Natalia Wrzosińska. Natalia Agape już teraz, ponieważ zmieniła swój stan cywilny i nazwisko, i pseudonim, i wszystko, i duże zmiany u Natalii. Ale jeszcze sobie zagramy ją jako Zagi w utworze Strach.
1: Lubisz grać na czas, choć mówisz, że to nie tak.

No nie było tak strasznie jak na strach. Mówią, że strach ma wielkie oczy i tak też właśnie Natalia śpiewała. Sprawdzimy przez 3 minuty i 12 sekund, czy wielkie oczy mają też wrony. Grupa Micromusic w utworze właśnie Wrony.

Tak oto audycja Danuta dobiega końca. Zostało nam dokładnie 10 minut do godziny 21. Dzisiejszą audycję muzycznie prawie że wypełniły damskie piękne wokale. Układałem je oczywiście pod Lenę Grant, żeby było ładnie, śpiewnie, dźwięcznie i raczej mało agresywnie. Także dzisiaj dużo pięknych damskich wokali i jeszcze jeden taki przed nami. Zostawiłem sobie na sam koniec taki smaczek, Julię Marcel w utworze Echo. Będzie to utwór angielskojęzyczny, więc nasza piękna polska wokalistka zaśpiewa w języku angielskim, a jeszcze na dokładkę później, tak troszeczkę przewrotnie, już totalnie na samo zakończenie, grupa WW w utworze Śniadanie. Będzie to grupa państwa Waglewskich, pana Waglewskiego, w utworze Śniadanie. Utwór najdłuższy dzisiaj i dlatego zostawiam go już z państwem, z tymi dwoma utworami. Ja serdecznie dziękuję, żegnam się, do usłyszenia i słuchajcie państwo polskich audycji w Radio Darmstadt, które są w każdy piątek od 19 do 21 i w każdą sobotę od 15 do 17 i są to bigosy, a także wybrane dni mamy jeszcze, a momencik, muszę sobie to przewrócić, żeby państwa nie wprowadzić w błąd, bo tych audycji jednak troszeczkę mamy i już przerobimy sobie nasz wątek audycyjny. Dawno dżingla nie puszczałem, dlatego dziś przeczytam. Piątki. Pierwszy piątek miesiąca Miszmasz Julita Miszkę. Drugi piątek miesiąca Darmstadtska Fala Karol Igor Prabucki. Trzeci Danuta Jacek Sabok. Czwarty Eliksir Elik Plichta. Piąty Danuta Jacek Sabok. W soboty 15 do 17 Polnisches Magazin Bigos Elik Plichta. Zazwyczaj z Renatą Masztalerz lub wymiennie. Druga środa miesiąca od 21 do 23 Karolinka w autorstwa Karoliny Kochański. Czwartek miesiąca od 21 do 23 Tomograf Tomka Czabatula. No i niedziela, druga w miesiącu od 19 do 21, reset autorstwa Renaty Masztalerz. Zapraszam, żegnam się, zostawiam państwa z muzyką. Miłego weekendu życzę.

Ktoś powiedział, gdziekolwiek biegnie czas, jest i przypadek. Ja kolekcjonuję przypadki jak znaczki pocztowe klaser. Choć są też sprawy, jakby wcześniej były nam pisane. Jesteśmy w trybach chaosu, w świecie luster i metafor. Musimy na chwilę wstrzymać oddech, by choć na chwilę zasnąć. Życie